Kotno. Nav kote nafi kerede sita nestoin. Kifuad na gere mechile wali huin. Alau kimne bere tenante na sialfe. Le kazare noro ale miasle felife. Le kazari nura li mias le fe au kalumer mre ay miru ibeslal min matni le yezare yibsal izare yibsal yezare yibsal Samin si sak bini si asceni kanyi noro. Samin si sak bini si asceni kanyi noro. Yemtis mama nye nage nye uzendro. Yemtis mama nye nage.